0: will dich nicht sehen. Du bist tot.
1: Hey, wer war denn das?
0: Mein Vater.
1: Was? Was hast du jetzt vor? Rieke?
0: Vielen Dank, Carol.
2: Gern geschehen. Tschüss.
0: Tschüss. Nogat hier?
3: Muszę rozmowa z Totem.
4: Jesteś pewny?
3: Ważne jest, aby...
4: Nie daj się złapać. Tutaj mi jesteś potrzebny.
3: Policja.